0: Kosmo po polsku.
1: Był czytany przez 38 lat po obu stronach Odry. Szczególnie doceniany w kręgach ekspertów od stosunków polsko-niemieckich, ale nie tylko. Tysiące stałych abonentów co kwartał, czy to po polsku, czy po niemiecku, próbowało lepiej zrozumieć swojego sąsiada. W ubiegłym roku niemiecki MSZ wstrzymał dotację na wersję papierową i tym samym pod koniec ubiegłego roku wydano ostatni drukowany egzemplarz. Mowa o polsko-niemieckim magazynie Dialog. Dziś opowiemy o reaktywacji tego czasopisma, a moim gościem będzie jego nowy redaktor naczelny. Serdecznie zapraszam. Przy mikrofonie jest Tomasz Kycia.
0: Kosmo po polsku.
2: Twój podcast w Niemczech.
1: Tu jesteś u siebie. Ale wszystko po kolei. Zanim się spotkamy z nowym szefem, przypomnijmy, czym był do tej pory Dialog. Dialog był dwujęzycznym magazynem polsko-niemieckim wydawanym od roku 1987 przez Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich, później we współpracy z towarzystwami polsko-niemieckimi w Polsce i tym samym właśnie dwujęzyczny. Pierwszymi redaktorami naczelnymi byli wspólnie Günther Filter i Adam Krzemiński. Od 1998 roku Dialogiem kierował publicysta i politolog Bazil Kerski, który był szefem czasopisma do końca 2025 roku. W styczniu bieżącego roku w podcaście Niemcy z bliska Kosmo po polsku tak przedstawił sytuację Dialogu.
3: W ostatnich dwóch latach naszym krytykiem, przeciwnikiem wręcz i partnerem, który nie chciał z nami rozmawiać, to był MSZ niemiecki. I usłyszeliśmy oficjalnie takie hasło: dzisiaj papier nie ma sensu, stawiamy na portal. My tłumaczyliśmy, że to redakcja papierowa stworzyła portal i jedno uzupełnia drugie kompetencje, że się niszczy sieć, że się niszczy dziesiątki lat pracy i że mamy bardzo dużą sieć czytelników, prenumeratorów. Ale uderzono w nas, odebrano nam pieniądze, dotacje na papierowe wydanie, mimo że parlament przyznał bardzo dużą dotację na kontynuację projektu. I tak pogorszono warunki pracy dla naszej redakcji, że no ja uznałem, że muszę odejść, nie mogę dalej w takich warunkach pracować. Odszedł redaktor naczelny Arkadiusz Szczepański portalu, a stawiony pod presją wydawca, Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich, wyrzucił na bruk resztę redakcji.
1: Tyle Bazil Kerski, były szef czasopisma Dialog w naszym podcaście Niemcy z bliska. Przez pierwszy kwartał bieżącego roku nie wiadomo było, kiedy i czy w ogóle powstanie po Dialogu coś nowego. Informacje z niemieckiego MSZ wychodziły tylko nieoficjalnie i w sposób bardzo szczątkowy, aż w końcu Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich poinformował o wybraniu nowej redakcji. Czym będzie więc nowy Dialog, kiedy się ukaże, w jakiej formie i z jakimi treściami, o tym chcę właśnie teraz porozmawiać z jego nowym redaktorem naczelnym, a jest nim Wojciech Szymański, były dziennikarz polskiej redakcji Deutsche Welle. Witam cię serdecznie.
4: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Jak brzmi teraz pełna nazwa medium, którym kierujesz? Wciąż Dialog?
4: Dialog online, czyli dialog internetowy, bo nowy Dialog będzie funkcjonował przede wszystkim w internecie w formie online.
1: No właśnie, chciałem też zapytać, gdzie was można znaleźć, bo jeszcze przygotowując się do rozmowy przeglądałem jeden z ostatnich numerów Dialogu. Kilkadziesiąt stron po niemiecku i po polsku z bogatymi grafikami. A teraz gdzie was można znaleźć?
4: Jeszcze nigdzie, ale to zmieni się za kilka tygodni. Dialog nowy w wersji internetowej jest w tej chwili przygotowywany. Pracujemy nad nową stroną internetową i nad całą naszą odsłoną internetową, czyli nad stroną internetową i nad kanałami w mediach społecznościowych, które będą tę stronę uzupełniać. Przygotowanie tego wszystkiego zajmuje trochę czasu, więc proszę wszystkich czytelników i przyjaciół Dialogu o jeszcze trochę cierpliwości. Tak naprawdę redakcja zaczęła pracować na początku maja, więc jeszcze niedużo czasu minęło, ale chcemy, aby w połowie czerwca najpóźniej pojawiła się już nowa strona internetowa, cały portal i wtedy oczywiście będziemy się tym chwalić i zachęcać wszystkich państwa do odwiedzenia nowej strony Dialogu.
1: Jesteś dziennikarzem, więc mogę ci zadać takie trochę uszczypliwe pytanie, komu dziś Dialog w 2026 roku jest jeszcze potrzebny?
4: wszystkim. Wydaje mi się, że nie ma nigdy za wiele ofert dotyczących relacji polsko-niemieckich, naszych krajów, dotyczących Europy. I chodzi o ofertę, która jest ofertą wyważoną. Chodzi o treści, które są spokojne, które są pogłębione, a nie o treści budzące jakieś niezdrowe emocje, bo tego akurat mamy w polsko-niemieckiej dyskusji pod dostatkiem. Dlatego też dialog przez wiele dziesięcioleci istniał w formie papierowej i teraz będzie istniał dalej, co bardzo mnie cieszy, w formie internetowej. Natomiast nie mam wątpliwości co do tego, że potrzebujemy nadal pola do spokojnej, mądrej, wyważonej dyskusji na temat Polski, Niemiec i Europy.
5: Obaj dobrze wiemy jako dziennikarze, że internet rządzi się swoimi prawami i akurat w internecie treści wyważone, spokojne, eksperckie nie cieszą się wielką popularnością. Popularnością cieszy się hejt, cieszą się wielkie, często wręcz skrajne emocje. Jak sobie z tym poradzicie?
4: No mamy ten komfort, że nie jesteśmy projektem czysto komercyjnym, to znaczy nie musimy zabiegać o jak największą, jakąś szaloną liczbę odsłon, właśnie sięgając po takie brudne metody, po które sięgają niektórzy politycy, czy sięgają niektóre media muszące wyrobić pewną liczbę odsłon, które są skazane też na reklamy. Dialog ma ten komfort, że ma zapewnione finansowanie, więc nie będziemy musieli ubiegać się, czy też sięgać do takich nieczystych zagrań. Natomiast no, chodzi też o to, żeby dialog docierał do jak największej liczby czytelników, bo nie chodzi o to, żeby robić treści dla bardzo wąskiej grupy osób głęboko siedzących w sprawach polsko-niemieckich. Chcemy dotrzeć do większej liczby czytelników i to jest dziennikarsko też dla całej redakcji. Dla mnie najciekawsze zadanie, znaleźć ten odpowiedni balans, to znaczy przygotowywać treści ciekawe, treści mądre, treści nie rozbudzające złych emocji, ale jednocześnie na tyle dostępne, aby nie była to oferta dla wąskiej grupy specjalistów czy fanów relacji polsko-niemieckich.
5: No właśnie, dialog do tej pory kojarzył się raczej z pismem eksperckim, współtworzonym poniekąd przez środowiska inteligenckie po polskiej i niemieckiej stronie. Czy teraz będzie to także takie medium high level?
4: Nie zamierzamy zrywać z tym, co było do tej pory w dialogu, bo właśnie to było do tej pory siłą dialogu. To była wizytówka tej redakcji, tej gazety. Właśnie to, że było grono bardzo ciekawych ekspertów piszących dla dialogu. To jest ta marka, z którą nikt nie zamierza zrywać. Natomiast no, poprzez choćby obecność w mediach społecznościowych, które też rządzą się innymi trochę prawami, będziemy starać się przygotować coś zarówno dla osób, które lubią to, co dialog robił do tej pory, jak i dla osób konsumujących trochę inny rodzaj treści. Po raz drugi pojawia się tutaj magiczne słowo balans, który będziemy musieli znaleźć.
5: A do kogo będzie skierowany dialog? W sensie grupy też wiekowej, żeby tak pomyśleć o tym, kogo chcecie chwycić waszym pismem.
4: Dialog będzie skierowany zarówno do czytelników, którzy do tej pory sięgali po dialog drukowany, to jest trochę starsza grupa czytelników, ale oczywiście zależy nam też na młodszych grupach i do nich będziemy musieli docierać, kiedy strona internetowa ruszy. To jest oczywista oczywistość. Młodzież to i osoby młodsze to przyszłość. Zresztą są to osoby często czerpiące informacje na temat zagranicy, na temat Niemiec czy Polski ze źródeł internetowych, no, które nie zawsze, nazwałbym je, mają dobrą renomę, czasami nie wiadomo skąd tak naprawdę pochodzą i kto za nimi stoi. Do nich też chcemy dotrzeć właśnie, żeby informować ich w sposób odpowiedzialny i wyważony na temat, który czasami budzi niezdrowe emocje.
5: Jak sobie możemy wyobrazić dzisiaj taką budzącą się do życia nową redakcję? No budzącą może to jest niewłaściwe słowo, bo wszyscy twoi współpracownicy, współpracowniczki już dawno się obudzili i pracują ciężko, ale jak powstaje redakcja? Co się teraz robi? Mówisz, że będzie portal, czy już powstają pewne teksty, czy na razie to jest tworzenie struktur, sprzętu, no nie wiem, no biurka z komputerem.
4: Dokładnie tak się dzieje. To znaczy, wszyscy z państwa, którzy mieli wrażenie, że dialog przysnął w ostatnich miesiącach, to wrażenie jest jak najbardziej właściwe. No, ostatni drukowany dialog ukazał się pod koniec 2025 roku. Teksty w portalu Forum Dialogu, który też funkcjonował, ukazały się, zdaje się, rok temu po raz ostatni, więc o dialogu nic nie było słychać w ostatnich miesiącach, no poza różnymi głosami dotyczącymi walki o przyszłość tego magazynu. Więc faktycznie można powiedzieć, że redakcja już obudziła się po tym długim śnie. Redakcja została skompletowana, redakcja jest nowa, częściowo z osobami, które tworzyły dialog w wersji papierowej. Druga, mniej więcej taka sama część, to osoby nowe. I rzeczywiście, no, mamy sporo pracy, od takiej pracy organizacyjnej, żeby tę redakcję zgrać, żeby się poznać, żeby przeanalizować dokładnie, z czego możemy czerpać ze starego dialogu, żeby rozgryźć wszystkie pola, na których chcemy być aktywni w przyszłości. Składanie biurek, owszem, też miało miejsce. Redakcja została odświeżona i osobowo, i też jeśli chodzi o faktycznie same pomieszczenia. Trwają prace intensywne nad wspomnianą stroną internetową. To też wiąże się oczywiście z odpowiednimi grafikami. Wszystko jest przygotowywane, żeby właśnie w połowie czerwca już móc to zaprezentować czytelnikom, którzy bardzo długo na nowe treści musieli czekać.
5: To może powiedzmy w kilku słowach, kim jest redakcja Dialogu, ta nowa redakcja, żebyśmy mogli sobie wyobrazić, kto tam pracuje.
4: Rdzeń redakcji, czyli osoby faktycznie będące w redakcji, to jest moja zastępczyni Monika Niemeyer, która pracowała już przez wiele lat w dialogu papierowym, tak jak Sabine Sztekel, która także pracowała w wydaniu papierowym. Jest grafik Piotr Mordel, który także przez wiele lat towarzyszył tradycyjnemu dialogowi. Jest nasza koleżanka, która zajmuje się mediami społecznościowymi, Natalia Pryfer. Jest redaktor Arkadiusz Luba i jestem ja, który tym zespołem ma przyjemność i zaszczyt kierować. No i są oczywiście autorzy zewnętrzni, którzy z nami współpracowali i którzy, mam nadzieję, będą współpracować dalej i dostarczać te same wysokiej jakości treści, tym razem na strony internetowe. Mhm.
5: Do tej pory Dialog był, jak już wiemy, tyle razy mówiliśmy, był czasopismem wychodzącym na papierze, co oznacza też pewną cykliczność. To był kwartalnik, który pojawiał się 4 razy w roku, co oznaczało inny rytm pracy, zamawianie tekstów z deadline'em. No, strony internetowe rządzą się innym prawem. Jak teraz to będzie wyglądało? Takie zamawianie tekstów jednak zbliżonych do aktualności, czy nie?
4: I tak i nie. Nie będziemy stroną, czy też portalem internetowym, który na bieżąco, codziennie będzie mógł informować o najważniejszych nowych zdarzeniach, wydarzeniach w Polsce, Niemczech i Europie. Na to zespół jest za mały i to nie jest też naszym celem. Natomiast rzeczywiście będziemy publikować treści z większą częstotliwością. To już nie będzie kwartalnik. Myślę, że kilka do kilkanaście nowych treści będzie pojawiać się każdego tygodnia na stronie, więc nie będzie, obiecuję, na stronie nudy.
5: Czy to będzie także dwujęzyczny magazyn?
4: Jak najbardziej. Dialog od początku, znaczy nie od samego początku, ale już od wielu lat jest i był magazynem dwujęzycznym. Strona również będzie dwujęzyczna, będzie po polsku, po niemiecku. Wszystko, co pojawi się w jednym języku, pojawi się także w drugim języku.
5: Wiem, że pewnie chcecie z petardą wejść na rynek, ale czy mógłbyś zdradzić, jakimi treściami chcecie rozpocząć i zaistnieć w tej przestrzeni medialnej?
4: Z petardami trzeba uważać, żeby nie odpalić na przykład przed północą za szybko. Dlatego na razie nie będę wyciągać zapalniczki.
5: Okej, to poczekamy jeszcze do czerwca, tak? Mówisz, że w czerwcu jest szansa, że zobaczymy nową stronę, nową odsłonę Dialogu.
4: Taki jest plan.
5: Czy Dialog będzie też współpracował z Przeglądem Politycznym, który do tej pory był takim partnerem polskim dla tego polsko-niemieckiego czasopisma?
4: Jak najbardziej. Planujemy kontynuować współpracę z Przeglądem. Myślę, że nie ma ku temu przeszkód i bardzo byśmy się cieszyli. Natomiast mamy plany, aby współpracować także z innymi mediami i w Polsce, i w Niemczech. Jesteśmy na tę współpracę jak najbardziej otwarci.
5: Był ambasador Polski w Niemczech, Marek Prawda, powtarzał często tutaj, kiedy jeszcze był w Berlinie, że stosunki polsko-niemieckie i problemy polsko-niemieckie dzisiaj rozwiązuje się już nie tylko w rozmowach bilateralnych, a w szerszym kontekście europejskim. Czy możesz sobie wyobrazić, że nowy dialog będzie też poszerzał ten kontekst ponad te stosunki bilateralne. Ja tak nawet przed wejściem do studia zastanawiałem się, a co by było, gdyby dialog, wiem, że byłoby to przełamaniem kompletnie wszelkiej polityki bilateralnej, ale gdyby ten dialog wychodził w innym niż polsko-niemieckim wydaniu, czyli w innym języku.
4: Jak doskonale wiemy, jest to projekt bardzo ambitny już w dwóch językach. Natomiast jest rzeczą oczywistą, że o Europie nie da się dyskutować tylko skupiając się na tych dwóch krajach, na Polsce i Niemczech. No wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja w Europie, jaka jest sytuacja w Ukrainie, jaka jest sytuacja w Stanach Zjednoczonych. To jest też tematyka, którą będziemy na łamach internetowego dialogu podejmować. Nie było konkretnych planów na temat tego, żeby poszerzyć ofertę na kolejny język, natomiast pole do współpracy z pewnością jest, jeżeli znajdzie się pewne zaplecze instytucjonalne ku temu, czemu nie?
5: Mhm. Na jakich warunkach powstaje aktualnie to medium? Do tej pory był to projekt z funduszy niemieckich, z częścią polskich pieniędzy. Jak to teraz wygląda?
4: Te polskie pieniądze dla dialogu zniknęły już dobrych parę lat temu i wydawcą dialogu był i jest nadal Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich, a lwią część zdecydowaną finansowania zapewnia strona niemiecka. To są pieniądze publiczne, niemieckie, z niemieckiego budżetu i to jest w tej chwili no, sytuacja dotycząca naszego finansowania. W przeszłości była ta druga noga finansowania właśnie z Polski. Ona kilka lat temu zniknęła. Być może uda się tę nogę w przyszłości odtworzyć.
5: Ale jeśli dobrze zrozumiałem, to jest projekt, czy też medium projektowe, czyli na rok, tak? Dobrze rozumiem? To oznacza, że za rok czeka was walka o to, by udokumentować niemieckiemu MSZ-owi, że warto robić takie rzeczy, że chcemy znowu fundusze na kolejny rok.
4: Owszem, to jest projekt początkowo na rok i zgadza się, jak to niestety z projektami bywa, czy niestety, no niestety, bo utrudnia to w pewnym stopniu działanie, natomiast my cieszymy się, że te środki zostały uwolnione, że te środki się znalazły i że dialog może funkcjonować dalej, natomiast no jak to z projektami bywa, po roku przychodzi ewaluacja i wtedy zapada decyzja, czy projekt będzie kontynuowany.
5: To zapytam cię, tak jak to się na rozmowach kwalifikacyjnych pyta, gdzie widzisz dialog za 5 lat?
4: Za 5 lat widzę dialog pod adresem naszej strony internetowej, którego to jeszcze nie zdradzę, żeby właśnie tej petardy za szybko nie odpalić. I no, wiemy, że Niemcy zmagają się z kryzysem gospodarczym. Sytuacja budżetowa nie jest łatwa i szukają Niemcy sami oszczędności w wielu dziedzinach. Natomiast wierzę, że relacje polsko-niemieckie to nie jest jakaś tam po prostu działka w tabelkach urzędniczych i polityków zajmujących się budżetem, z której można wykreślić tak ważny projekt jak dialog. To dotyczy zresztą nie tylko dialogu, ale też redakcji, w której dzisiaj się znajdujemy. Dlatego mam nadzieję, że te środki będą zapewnione na dłuższy okres i za 5 lat strona internetowa, nad którą teraz intensywnie pracujemy, będzie istnieć i cieszyć czytelników.
5: Wojciech Szymański był dzisiaj moim i waszym gościem, nowy redaktor naczelny polsko-niemieckiego magazynu Dialog, który już niebawem, jak sam powiedział, będzie dostępny dla was w internecie. Dziękuję ci serdecznie za przybycie do studia.
4: Dziękuję.

0: Kosmo po polsku. Tu jesteś u siebie.
1: I dziękuję także ja za waszą uwagę. Gorąco polecam wam także inne podcasty Kosmo po polsku. Znajdziecie je na powszechnie znanych wam portalach podcastowych albo po prostu na naszej stronie internetowej kosmopopolsku.de. Ostatnio na przykład naszym gościem była Anna Kwiatkowska z ośrodka

0: No.
1: Słuchasz nas w radiu? Świetnie. A co jeśli przegapisz? Albo nie masz możliwości słuchania nas codziennie właśnie o tej porze? Zapraszamy Cię do podcastów. Podcast to takie radio na wynos. Wystarczy zainstalować sobie na własnym smartfonie jedną z wielu aplikacji podcastowych typu Spotify czy ARD Sounds i zaabonować Kosmo po polsku. Oczywiście za darmo. Jesteśmy dla Was codziennie o każdej porze dnia i nocy. Podcasty to takie radio na wynos. Możecie nas słuchać kiedy chcecie i dowoli. Serdecznie zapraszam.

Nie zapytasz, co to właściwie znaczy blues. To spytam, czy masz dużo czasu i kiedy mnie